kurwę o bloku. Snichowi guzował w ukosem koku. Ureli su meci u bloku. Z jedną za nogą u grobu. Sztakło sam robu u torbi u stropu. Moja majka je bila u szoku. Hune i moli za moją slobodu. Do koni me szutaju.